0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Mamy dzisiaj piątek, 8 dzień maja i 128 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Stanisław i Stanisława, tudzież Michał, ale również Piotr, Wiktor, Ida, Benedykt, Dionizy, Bonifacy, Arseniusz, Dezyderia, Achacjusz, Achacy, Amatsoń, Zantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa. To trzeba rozróżnić, bo wszyscy na zachód od Łaby, czyli w Europie Zachodniej, Stanach, Kanadzie obchodzili dzisiaj jako rocznicę zakończenia II wojny światowej. No, tylko te wschodnie kraje świętowały to 9 maja, kiedy to Żukow podpisywał zakończenie II wojny światowej w Europie. No, ale to oczywiście inna sprawa historyczna. A poza Narodowym Dniem Zwycięstwa dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, co jest to tyle istotne, że Tydzień Bibliotek się zaczyna, moi drodzy. Dodatkowo Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. To w zasadzie tylko rejonizacja, ale idea ta sama. No i Światowy Dzień Osła. Nie wiem, jak to skomentować. A jeżeli chodzi o kwestie kulturalno-rozrywkowe, to podpowiem wam, moi drodzy, że dzisiaj od godziny 17 startuje koncert główny juwenaliów Uniwersytetu Ekonomicznego, czyli na ulicy Rakowickiej będzie się działo przez całe popołudnie i wieczór oczywiście, bo będą rozrywki i będzie koncert oczywiście. Dla tych, którzy niekoniecznie chcą iść na juwenalia UEK-u, to proponuję ewentualnie wizytę w klubie Zaścianek. A tam Cheap Tobacco będzie koncertowało, w związku z tym warto chyba tam się ewentualnie przejść. Natomiast jeżeli chodzi o sobotę, to podpowiem, że w klubie Studio o 20.30 Kaliber 44, pożegnalna trasa dla Jokiego. Jednym słowem, będzie troszeczkę inna muzyka, ale myślę, że zabawa, oj, może nawet i ciekawsza. A ci, którzy wolą muzykę taką, no powiedzmy nieco klasyczną, to podpowiem, że również jutro o 19.30 w Tauron Arenie André Rieu i Johann Strauss Orkiestra. Jednym słowem będą utwory, które no powiedzmy bardzo, ale bardzo dobrze wiedeńskiej krwi znamy. André Rieu to akurat człowiek, który doskonale taką orkiestrę poprowadzi. No i informacje bieżące, tutaj jedna, ale bardzo istotna. Już jutro od samego rana 24 godziny non-stop, czyli do pojutrze. Z soboty na niedzielę przez 24 godziny trwać będzie czwarty politechniczny hackathon. A tym razem, hackathon, czyli Politechniki, czyli Kościuszkon, moi drodzy. A tym razem tematem tegorocznego hackathonu będzie cyberbezpieczeństwo. W związku z tym ten wątek będzie się przewijał w zadaniach do rozwiązania w trakcie tego wydarzenia. A to wszystko w kwadracie. 24 godziny non-stop. Ho, ho, ho, ho, ho. Jest o czym pomyśleć. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę, a w zasadzie i cały tydzień na okrągło poprzez stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Wystarczy wejść, kliknąć włącz radio i wszystko powinno być głośno i wyraźnie. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że dzisiaj o godzinie 21 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast jutro i pojutrze rano będą powtórki programów z mijającego tygodnia, powtórki programów wieczornych mijającego tygodnia. Natomiast na antenie Politechnicznego Radia Nowinki tuż o godzinie 20, a w zasadzie tuż po 20, będziecie mogli wysłuchać z naszej odkurzonej, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak.

No i w zasadzie jeszcze jedna propozycja, która troszeczkę mi tak zeszła z pantałyku, że tak to określę, bo jeszcze do kina chciałbym was zaprosić, a jakby co do czego, to podpowiem, że premierowo Mortal Kombat 2 jest do obejrzenia w multikinie dzisiaj o godzinie 17.40 i 20.20. Ewentualnie, jeżeli nie macie możliwości pójść dzisiaj, możecie wybrać się w sobotę, a w sobotę, jakżeżby inaczej, będzie to godzina 17.40 i 20.20 również. W związku z tym zapraszam do obejrzenia, a tym razem, jak to zwykle w Mortal Kombat, będą nasi walczyli z przybyszami z innego wymiaru, aby zachować przy życiu planetę.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór, witam Was serdecznie, Tomek Kapuśniak, a dzisiaj zapraszam Was na inżynierskie historie. Wydanie kolejne oczywiście, tym razem wysokościowe i to w polskim wydaniu. Tajemniczo? No może nie do końca. Niedawno mówiliśmy o wieży Eiffla, no i przy okazji również wieży Eiffla wspomniałem, że w Polsce była budowla, która była najwyższą budowlą inżynierską na świecie i która tak przez kilkadziesiąt lat ten rekord dzierżyła. No a o czym mowa? No mowa o maście radiowym w Gombinie, a ściślej maszt radiowy w Konstantynowie, czyli maszt radiowy nadajnika długofalowego polskiego programu Pierwszego Polskiego Radia. A że to akurat Gombin się przyjął, no to można powiedzieć tak. No, a wszystko to oczywiście w kompleksie warszawskiej radiostacji centralnej w Gombinie. Albo ośrodka nadawczego, jak zwał, tak zwał, moi drodzy. Istotne jest to, że ten maszt, ta budowla miała 646 metrów wysokości. Dość powiedzieć, że wyższą budowlę skonstruowano, wybudowano dopiero w 2008 roku, kiedy powstał Burdż Chalifa, no, który przekroczył akurat ten poziom. Ale 646 metrów wysokości, no cóż, ja wam powiem tak, że dla wielu jest to dużym zaskoczeniem, a mimo wszystko kłania się stare porzekadło. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. No ale o maście porozmawiamy za chwileczkę.

Właśnie, maszt radiowy, radiofoniczny, pierwszego programu Polskiego Radia. Dość powiedzieć, że historia tego masztu zaczęła się dużo, dużo wcześniej, chociaż sama budowla była wykonywana w latach 1971-1973, a nadawanie rozpoczęto w 1974 roku, oficjalnie od 30 lipca. Ale ta historia była troszeczkę dłuższa. No, zniszczenia wojenne spowodowały, że tych radiofonicznych masztów u nas nie było dużo, no co więcej, one nie były takie wysokie. Ale startowaliśmy i staraliśmy się to nadrobić. Dość powiedzieć, że w 1949 roku odbudowana została radiostacja radiofoniczna w Raszynie. Zresztą ten masz do dzisiaj, przejeżdżając akurat siódemką z Krakowa, czy z Katowic ewentualnie, po prawej stronie możecie zobaczyć. Dawniej to były Łazy pod Raszynem, natomiast aktualnie jest to prawie że centrum Raszyna. Był tam nadajnik o mocy 200 kW, no i potem był rozbudowywany do 500 kW, jednak ta moc okazała się niewystarczająca dla zapewnienia dobrego odbioru sygnału na terenie całego kraju. Zapadła więc decyzja o budowie nowego nadajnika. Zdecydowano się na wybór miejsca bliżej środka geometrycznego kraju, czyli maszt w Łazach, Raszynie. Lokalizowany był w 1931 roku, gdy Polska miała trochę inny przebieg granic. No, w miejscu pozbawionym przemysłu i większych siedzib ludzkich. 5 lipca 1969 roku przystąpiono do budowy obiektu, a 18 października 1972 roku, czyli jak widzicie, od podjęcia tych decyzji do rozpoczęcia budowy minęło grubo ponad 10 lat, no ale to nie są łatwe decyzje, to też trzeba przyznać. W każdym razie właśnie 18 października 1972 roku uroczyście wmurowano stopkę pod masz radiowy.

Należy zadać jeszcze, że całość została zaprojektowana przez pana Jana Polaka i było to naprawdę nowatorska konstrukcja. Dość powiedzieć, że wykonana była ze w formie kratownicy trójkątnej, które to elementy były, że tak powiem, ustandaryzowane, bo miały po 7,5 metra długości, ale miały różną średnicę. Generalnie chodziło o to, że tam średnica była 24 cm, ale grubość ścianek, w zależności od tego, w którym miejscu były montowane, wynosiła od 8 do 34 mm. I było to 86 sekcji. Jak łatwo policzyć, po zestawieniu z innymi kwestiami, no było to nawet nieco powyżej 646 metrów. A to oznacza, że było to więcej od wieży Taipei 101 o ponad 140 metrów. W związku z tym naprawdę niebagatelna, wspaniała konstrukcja. No ale nie sam masz tutaj był również istotny, no bo musiało powstać całe centrum nadawcze. Generalnie chodziło o miejscowość Konstantynów koło Gąbina, czyli jakieś 90 km od centrum Warszawy. No a budowa przebiegała, myślę, że dosyć szybko, bo jak na tamte czasy była to, zresztą nie tylko tamte czasy, była to naprawdę ogromna inwestycja, jeżeli chodzi o konstrukcję. Ukończona została w ciągu 2 lat, co prawda, był to dosyć długi czas budowy jak na sam maszt, no ale tak jak mówię, był to maszt zdecydowanie większy od tych, które budowano wcześniej, które Mostostal wcześniej stawiał, ale zdarzały się takie, które były budowane szybciej. Nie zmienia to faktu, że właśnie ta wysokość masztu była tutaj kluczowa. Z czego to wynikało? Ja zdążyłem wam powiedzieć, że chodziło o maszt nadawczy pierwszego programu Polskiego Radia, czyli o częstotliwość 225 kHz, ale jeżeli byśmy tak przeszli, że tak powiem, do kwestii fizycznej, okazuje się, że długość fali w tym przypadku wynosi no, z grubsza tam około 2,5 km. No i teraz dochodzimy już do fizyki radiowej. Chodziło o to, aby stworzyć maszt, który będzie gwarantował bardzo dobre wypromieniowanie sygnału, a w zasadzie antena, która będzie na nim posadowiona, bo tak by to należało mówić. Chociaż w tym przypadku akurat sam maszt był również de facto anteną i to tak należy interpretować. Natomiast wynika to z tego, że relatywnie dobrą charakterystykę i dobre wypromieniowanie zyskuje się przy równocześnie płaskiej charakterystyce fali nośnej, fali radiowej, zyskuje się przy masztach, które fizycznie odpowiadają 1/4 fali wysokości, mają wysokość 1/4 długości fali. Czyli w tym przypadku właśnie wypadało to około tych 600 kilkudziesięciu metrów i właśnie dlatego został ten maszt tak, a nie inaczej zaprojektowany.

bo wcześniej mówiłem o w Raszynie o mocy 500 kW. Tutaj mieliśmy do czynienia zestaw dwóch nadajników 2 razy 100 kW, czyli 1 MW. 2 razy 1 MW, ale chodziło tutaj bardziej o kwestię, że tak powiem, fizyczną, ponieważ one, te nadajniki 2 pracowały niejako równolegle. W efekcie nie pracowały pełną mocą, ale w przypadku awarii jednego z nich zawsze można było podnieść moc i dzięki temu one nadawały cały czas ze zbliżoną mocą około 1 MW. Gwoli ścisłości, no jeżeli uwzględnimy sam zysk masztu, czyli efektywną izotropową moc wypromieniowaną, dawało to około 3 kW. W związku z tym naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, radiostacja pracowała na częstotliwości 225 kHz. Zresztą pierwszy program do dnia dzisiejszego jest nadawany również na tej częstotliwości, ale właśnie dzięki tej konstrukcji masztu, popartej dużą mocą, no i oczywiście charakterystyką wypromieniowania, ten maszt gwarantował dobry odbiór pierwszego programu Polskiego Radia, no nie tylko w całej Europie, ale również zapewniał dostęp do polskich programów naszym rodakom w Kazachstanie, którzy na tym etapie, mówimy o latach 70. jeszcze, nie mieli możliwości repatriacji. Docierał do naszych firm, które, w zasadzie pracowników polskich firm pracujących w Iraku, Iranie, no a nawet w dobrych warunkach zdarzało się, że docierał do Ameryki Północnej, ale to oczywiście związane było z kwestią dobrej propagacji, która po prostu się pojawiała no raz na jakiś czas, no bo wiadomo, że ta propagacja radiowa nie jest tutaj jednolita i cały czas jednakowa. Dość powiedzieć, że poza tymi elementami konstrukcyjnymi, o których wspomniałem, czyli segmenty 7,5 metrów, to nie było tak, że był to masz, który sobie stał jeden na drugim, no ale do tego były potężne odciągi, bo było 5 poziomów odciągów, czyli łącznie 15 lin o średnicy 5 cm, które gwarantowały jego stabilność. No i w ten oto sposób maszt zaczął nadawać, tak jak powiedziałem, w lecie 1974 roku i nadawał nieprzerwanie polskie programy radiowe aż do daty nad wyraz feralnej, moi drodzy, bo do roku 1991.

Na pewno zwróciliście uwagę, że cały czas mówiłem i mówię o tym maszcie w czasie przeszłym. Dość powiedzieć, że jeszcze za mojej pamięci oczywiście te programy były naprawdę bardzo dobrze słyszalne. Natomiast jak każda konstrukcja stalowa, wymaga to pewnej konserwacji. No i te konserwacje oczywiście przeprowadzono regularnie. Natomiast w sierpniu 1991 roku w trakcie tych prac maszt nagle runął. Prace miały polegać m.in. na wymianie odciągów, które były już w złym stanie technicznym, w związku z tym poluzowano jedną z nich w ostatniej, piątej sekcji odciągów, zakładając i naciągając dwie linie pomocnicze. Jednak jedna z lin pomocniczych wysunęła się z zacisków, a druga lina pomocnicza zerwała się z mocowania, nie mogąc zrównoważyć siły pozostałych linii głównych. No i właśnie wtedy górna część masztu złamała się, uderzyła w podstawę. Maszt runął w ciągu kilkunastu sekund. Co prawda w katastrofie nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu, ale niestety masztu już nie było. Dość powiedzieć, że kilka godzin przed katastrofą ówczesny kierownik ośrodka inżynier Zygmunt Grzelak odradził brygadzie sześciu monterów wjazd na maszt, argumentując, że nie zdążą skończyć wszystkich prac przed godziną 20. No i sam wjazd na maszt trwał 30 minut. No i dzięki temu nie ucierpiały także budynki oprócz domku antenowego, czyli tego, co tam się stało. Mniejsze o wyroki, no straszna szkoda tej konstrukcji, bo jeszcze do 2008 roku byłaby to najwyższa konstrukcja, istniejąca konstrukcja, a tak niestety można było mówić tylko o czasie przeszłym. Skądinąd mogę jeszcze dodać od siebie jedną niezwykle może osobistą kwestię. Ten maszt przez jakiś czas był moim osobistym marzeniem, bo chciałem na niego po prostu wejść, w zasadzie wjechać, bo tam się nie wchodziło de facto z racji jego długości, wysokości, aby móc popodziwiać krajobraz z innych wysokości. No i w tej chwili, no cóż, mogę powiedzieć tylko tyle, że najwyżej udało mi się na tego typu konstrukcjach wejść na naszą lokalną krakowską chorągwicę. No i cóż, no wysoko, bo w porywach nawet zbliżony pułap, no bo chorągwica stoi na poziomie ponad 200 metrów nad poziomem morza plus 300 metrów wysokości, no i jest to, ale to nie jest to samo, moi drodzy, naprawdę nie jest to samo. Nie zmienia to faktu, że właśnie ta konstrukcja, ten maszt w Konstancinie, czyli maszt nadawczy w Gąbinie Ośrodka Polskiego Radia, jest czymś, z czego powinniśmy być dumni, bo przed nami nikt nie był w stanie, nie wymyślił takiej konstrukcji i nie postawił takiego masztu. I właśnie dlatego myślę, że możemy mówić o niej naprawdę w dużych superlatywach.

No i w zasadzie można było skończyć już na poprzednim wejściu, ale dodam jeszcze od siebie tak, że po tym, gdy marsz w Gąbinie się zawalił, odbudowano ośrodek nadawczy, ale usytuowany on jest już gdzie indziej, bo tak między Bydgoszczą a Toruniem z grubsza. Nie jest to już jednolita konstrukcja, bo są to dwa maszty o znacznie niższej konstrukcji, ale nie zmienia to faktu, że no i zasięg jest oczywiście mniejszy, ale nie zmienia to faktu, że jest to nasz sztandarowy ośrodek nadawczy Polskiego Radia. Natomiast został nam sentyment i wspomnienie. Maszt w Gąbinie, najwyższa inżynierska konstrukcja na świecie przez lat kilkadziesiąt. I tak ją wspominajmy. A za dzisiejszy program dziękuję Wam. Tomasz Kapuśniak, zapraszam oczywiście do słuchania nowinek.

byleby nie z gór. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po.

Mamy dzisiaj piątek, 8 dzień maja i 128 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Stanisław i Stanisława, tudzież Michał, ale również Piotr, Wiktor, Ida, Benedykt, Dionizy, Bonifacy, Arseniusz, Dezyderia, Achacjusz, Achacy, Amatsoń, Zantom. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa. To trzeba rozróżnić, bo wszyscy na zachód od Łaby, czyli w Europie Zachodniej, Stanach, Kanadzie, obchodzili dzisiaj jako rocznicę zakończenia II wojny światowej. No, tylko te wschodnie kraje świętowały to 9 maja, kiedy to Żukow podpisywał zakończenie II wojny światowej w Europie. No, ale to oczywiście inna sprawa historyczna. A poza Narodowym Dniem Zwycięstwa dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, co jest o tyle istotne, że Tydzień Bibliotek się zaczyna na mojej drodze. Dodatkowo Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. To w zasadzie tylko rejonizacja, ale idea ta sama. No i Światowy Dzień Osła. Nie wiem, jak to skomentować. A jeżeli chodzi o kwestie kulturalno-rozrywkowe, to podpowiem wam, moi drodzy, że dzisiaj od godziny 17 startuje koncert główny juwenaliów Uniwersytetu Ekonomicznego, czyli na ulicy Rakowickiej będzie się działo przez całe popołudnie i wieczór oczywiście, bo będą rozrywki i będzie koncert oczywiście. Dla tych, którzy niekoniecznie chcą iść na juwenalia UEK-u, to proponuję ewentualnie wizytę w klubie Zaścianek. A tam Chip Tobacco będzie koncertowało, w związku z tym warto chyba tam się ewentualnie przejść. Natomiast jeżeli chodzi o sobotę, to podpowiem, że w klubie Studio o 20.30 Kaliber 44, pożegnalna trasa dla Jokiego. Jednym słowem, będzie troszeczkę inna muzyka, ale myślę, że zabawa, oj, może nawet i ciekawsza. A ci, którzy wolą muzykę taką, no powiedzmy, nieco klasyczną, to podpowiem, że również jutro o 19.30 w Tauron Arenie André Rieu i Johann Strauss Orkiestra. Jednym słowem, będą utwory, które, no powiedzmy, bardzo, ale bardzo dobrze wiedeńskiej krwi znamy. André Rieu to akurat człowiek, który doskonale taką orkiestrę poprowadzi. No i informacje bieżące, tutaj jedna, ale bardzo istotna. Już jutro od samego rana 24 godziny non-stop, czyli do pojutrze, z soboty na niedzielę przez 24 godziny trwać będzie czwarty Politechniczny Hackathon. A tym razem, no tak, Hackathon, czyli Politechniki, czyli Kościuszkon, moi drodzy. A tym razem tematem tegorocznego Hackathonu będzie cyberbezpieczeństwo. W związku z tym ten wątek będzie się przewijał w zadaniach do rozwiązania w trakcie tego wydarzenia. A to wszystko w kwadracie. 24 godziny non-stop. Ho, ho, ho, ho, ho. Jest o czym pomyśleć. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę, a w zasadzie i cały tydzień na okrągło, poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Wystarczy wejść, kliknąć włącz radio i wszystko powinno być głośno i wyraźnie. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że dzisiaj o godzinie 21 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast jutro i pojutrze rano będą powtórki programów z mijającego tygodnia, powtórki programów wieczornych mijającego tygodnia. Natomiast na antenie Politechnicznego Radia Nowinki tuż o godzinie 20, a w zasadzie tuż po 20, będziecie mogli wysłuchać z naszej odkurzonej, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak.

No i w zasadzie jeszcze jedna propozycja, która troszeczkę mi tak zeszła z pantałyku, że tak to określę, bo jeszcze do kina chciałbym was zaprosić, a jakby co do czego, to podpowiem, że premierowo Mortal Kombat 2 jest do obejrzenia w multikinie dzisiaj o godzinie 17.40 i 20.20. Ewentualnie, jeżeli nie macie możliwości pójść dzisiaj, możecie wybrać się w sobotę, a w sobotę, jakżeżby inaczej, będzie to godzina 17.40 i 20.20 również. W związku z tym zapraszam do obejrzenia, a tym razem, jak to zwykle w Mortal Kombat, będą nasi walczyli z przybyszami z innego wymiaru, aby zachować przy życiu planetę.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

lat, tak zadziwić się.

0: Babičku materinu.
1: Materinu. Tvoje kola zeleno!

Na pewno zwróciliście uwagę, że cały czas mówiłem i mówię o tym maszcie w czasie przeszłym. Dość powiedzieć, że jeszcze za mojej pamięci oczywiście te programy były naprawdę bardzo dobrze słyszalne. Natomiast jak każda konstrukcja stalowa, wymaga to pewnej konserwacji. No i te konserwacje oczywiście przeprowadzono regularnie. Natomiast w sierpniu 1991 roku w trakcie tych prac maszt nagle runął. Prace miały polegać m.in. na wymianie odciągów, które były już w złym stanie technicznym, w związku z tym poluzowano jedną z nich w ostatniej, piątej sekcji odciągów, zakładając i naciągając dwie linie pomocnicze. Jednak jedna z lin pomocniczych wysunęła się z zacisków, a druga lina pomocnicza zerwała się z mocowania, nie mogąc zrównoważyć siły pozostałych linii głównych. No i właśnie wtedy górna część masztu złamała się, uderzyła w podstawę. Maszt runął w ciągu kilkunastu sekund. Co prawda w katastrofie nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu, ale... No ale niestety masztu już nie było. Dość powiedzieć, że kilka godzin przed katastrofą ówczesny kierownik ośrodka, inżynier Zygmunt Grzelak, odradził brygadzie sześciu monterów wjazd na maszt, argumentując, że nie zdążą skończyć wszystkich prac przed godziną 20. No i sam wjazd na maszt trwał 30 minut. No i dzięki temu nie ucierpiały także budynki oprócz domku antenowego, czyli tego, co tam się stało. Mniejsze o wyroki, no straszna szkoda tej konstrukcji, bo jeszcze do 2008 roku byłaby to najwyższa konstrukcja, istniejąca konstrukcja, a tak niestety można było mówić tylko o czasie przeszłym. Skądinąd mogę jeszcze dodać od siebie jedną niezwykle może osobistą kwestię. Ten maszt przez jakiś czas był moim osobistym marzeniem, bo chciałem na niego po prostu wejść, w zasadzie wjechać, bo tam się nie wchodziło de facto z racji jego długości, wysokości, aby móc popodziwiać krajobraz z innych wysokości. No i w tej chwili, no cóż, mogę powiedzieć tylko tyle, że najwyżej udało mi się na tego typu konstrukcjach wejść na naszą lokalną krakowską chorągwicę. No i cóż, no wysoko, bo w porywach nawet zbliżony pułap, no bo chorągwica stoi na poziomie ponad 200 metrów nad poziomem morza plus 300 metrów wysokości, no i jest to, ale to nie jest to samo, moi drodzy, naprawdę nie jest to samo. Nie zmienia to faktu, że właśnie ta konstrukcja, ten maszt, maszt w Konstancinie, czyli maszt w Gąbinie nadawczy w Gąbinie Ośrodka Polskiego Radia, jest czymś, z czego powinniśmy być dumni, bo przed nami nikt nie był w stanie, nie wymyślił takiej konstrukcji i nie postawił takiego masztu. I właśnie dlatego myślę, że możemy mówić o niej naprawdę w dużych superlatywach.

No i w zasadzie można było skończyć już na poprzednim wejściu, ale dodam jeszcze od siebie tak, że po tym, gdy marsz w Gąbinie się zawalił, odbudowano ośrodek nadawczy, ale usytuowany on jest już gdzie indziej, bo tak między Bydgoszczą a Toruniem z grubsza. Nie jest to już jednolita konstrukcja, bo są to dwa maszty o znacznie niższej konstrukcji, ale nie zmienia to faktu, że no i zasięg jest oczywiście mniejszy, ale nie zmienia to faktu, że jest to nasz sztandarowy ośrodek nadawczy Polskiego Radia. Natomiast zostało nam sentymentem i wspomnienie. Maszt w Gąbinie, najwyższa inżynierska konstrukcja na świecie przez lat kilkadziesiąt. I tak ją wspominajmy. A za dzisiejszy program dziękuję Wam. Tomasz Kapuśniak, zapraszam oczywiście do słuchania nowinek.

Thank you.

nie zgód. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi powiedz.